Ndi tata pfesere watu mzinga uno takhala na mabonzo nyimbo yeshe wandiyiphindukire yomwe yakwanisa foto dzina libodzi makumawiri na ibodzi ine nyimbo shimakumanai.

0: Mwalati kusambiki munu ntete. Ntokozi ndiyo usere unomwe bozi usere unomwe upemba utatu unomwe unai. 8-7-18-69-37-4. Fatu kuzi na mwuti zwane zina masiku. Halo. Mwele. Kwani ndo kwatsa kwani sikucheza sipati pati sama mitia sitame sizimira pano kwatsa muti dzwane dzina masiku
1: masimo siku mena kwi
0: tidzwane dzina
1: ah mongala rui america ndikisoni ndizinkalo vadzata sabera disira mbara profite maniga
0: tana nzatu lero nsiku ntendere
1: Mbuya maniga kujibwino lepa. Lepa jambo wafungulangu leo dzwa ya bashia dewa. Kili mangwana tafona zarba nini.
0: Kungashena.
1: Kungashena lepa tinamunda mbuya inogi.
0: Kodi mizini mkuli manji gani?
1: Nenogi?
0: Mizini mkuli manji nsikuzini mkuli manji.